Jansa, Prosse, Rafaela Vichasoa, Sasso, Na Rietschno, Hodgino, Sadoros Cennach, Popodnio, Napo Störirchta, Napo Petschich, Veradorio. Domojnice, Lietnika, Dvajtis, Atschischadvatsi, Asitsch, Sarich, Cedjaromages, Svečič, Vujkisch, Jarach, Damnischim, Krabatum, Budvore, Ato Jansa, Vod Napo Störirch. Ve Gottschinje, Cedja Jutze, Stwurtk, Vecha Šestčich, ve Krabatum, Lokum, Sveče, wo welku debatu hat, to budge es welkom, als mir wunsch, so so ja kozille normalne Jewish Verio deklaruat, wot dem Potekim chcija tam diskutuat, a na zaredovanje je przeprosua CDU. Smolitz, venuknice, z mir sa so svinjo rezanje, a to štvort k juce, a pjat k zajucišim. Na to sče Przeproszenie respektivnie na te czerstwe wudziełki, a te tute przedawaja so stajnie od 8 rano do wieczora 6. W sobotu budzie za so komikowa dzwoniczka w Radworskim dworniszczu znaty ilustrator Stefan Hanusz, dzieci modosni znaje ją wspomnia, zawiedzie szulariu cyczał do siedmoletnika do poddaństwa rysowania komiksu. Pod jego nałodom wuspytaja się so szularia w rysowaniu figuru, pohybu, gestiki a mimiki. Przyzwicz możecie swoje dzieci jeszcze hać do 12. septembra Riecznym Centrum Witaj.

0: Čovič po šestčeche. Na serbskich šulach a šulach s modelom 2+ sú miestem přerysku mačanoričný serbsce šulariove menšine viacač pojec a pšinže z nemskoričných svojbu. A jenaž kožde džesate stútych môže sa po 8. letniku o témach šedného dňa tež serbsce rozmoviť. Tuto fakty sú sa na vúriadnom posedinu serbskej rade pundželu poriečnej evaluácii zjavne prezentovali, snanosť čo votem tež čara hižo opala nás slyšeli. A kotre konsekvence to netko má? Votem je Monika Gerdesová s predsedou serbskej rade Davidom Statnikom a s čvonom rade Julianom Nitschu porečala.
1: Líčby pundželu přednošku před serbskej radu a za poslancami sú boleli, tež Juliana Nitschu.
2: To čone na bývim widzieć, jak w tym kubańskim systemie tu kwilu kmane nie ludziom serbszczynu na jednym dosahacym niveau jest posredkować, to jest po promie to katastrofalne.
1: Po takim je 2+ praktyckim przesadzeniu zreszczył. Jako prynią nuzową naprawu namietowachu ekspercza wuczbne plany przedziewać, lepiej diferencować.
2: W tym, co jen po tych wuknacach, wo wiele bóle na to kiedzbuje, zo one rycz nałożuje, szedną rycz, ryczanu rycz dożywieja na jednym boku, ale też sami nałożuje, trenuje, zwuczuje. A na tamu boku, gdyby jen pola maczanu rycznych dzieci, na to dziewać, zo one też tutun spisunu rycz, do tej miery wopknieża, zo może one pożyszo też ze serbskiej spisunu ryczu też dziewać.
1: Przecież też pola maczanu rycznych buchu za statki zwistczyny. Przedseda Sakskeje Serbskeje Rady David Statnik na dalszą elementarną trebność skiczbnia.
3: Gdyż ryczymy o serbskiej szuli, dyrbi serbska rycz tam obligatoryska w jednym dniu być, a to nie jeneszy na praszenie szulorio a szuloko, ale w osobie też personala, a tuż dobymy też o tym przemysłować, a jak może stać zawieścić, co w uczorio na jednej serbskiej szuli, też mają te kmanoszcze, które są za to trybne.
1: Praj! Za wuczerio serbsce riecza. A jeli to jeszcze nie może, za ryczne daleko wania wopytaja. A w uspiech z certyfikatom po europejskim ramiku dopokazaja. Poskitki tu są na serbskiej rycznej szuli przy budyskim szulskim zaredze albo intensywniejszo na domowej kursu.
3: A nie tylko po mojej imieniu stać za zapraszane, za wun radowania namaka, co by so wuczoram też ta możność dała za sobą wukmania, wusledki, przynieść. Ja chcę tu w osobie wuzbynić. Ja znaję wiele wuczorów a wuczorów, kotryż ze zwutrobu bala za tuto serbskie szulstwo, kotryż są w oto horia a są w oto pracuja. Ale Boże, mamy też wuczorów a wuczorów, kotrymż nie je, tak manoż data tuto serbsku rycz ryczeć, a tuci dobę są wukmanić. Ja nie mogę też jedno wuczora do matematyki dać, jenoż tylko żół rady liczby ma. On dobi też tu kmanoż mieć.
1: Dalsze serbskie przyjcze, haj żadanie, poczachuje so na status serbskich szulu.
2: So wutworia serbskie szule jako tajke jen cuk, gdzie so szule mesobu, na przykład wuczora wumienienia, gdyż ta potrzeba je. Z tym chcemy mu też tomu zadziewać, że so serbskoryczni wuczory na szule bez serbskie wuczby albo bez dwuryczni wuczby deleguja.
1: Kajż so dotal jeszcze stała. Nedziewajce všech problémů staj si Nitscha a Statnik přezjednaj, zo doby sa radzič v umenenia a praxu za 2+ zmenič.
3: 2+ je tu častne bez alternatívy. V tým nastupaniu zo trebame my tež dzieči, ktoré sú zvolnivé tuto rič navúknič. Jenož s našimi mačonoričnými dzieči nebudeme my náš tu častný šulský systém budžažovať. To je jeden fakt, tu nie nepovalne.
1: Vokomikne dživa so na nových postajeniach za serbske šule. Domovina se žada za leca hišče vujndu.
0: V oprašenju za 2+, že pravi ne funguje, a kak može so na to reagovač, je Monika Gerdesová s Davidom Statnikom a Julianom Nitschu rečala. Čera bi kultusov minister Klemens na dživoj rozmoje pola Sarbo v Budešine a vunje slubil za vobnovjene postajenja vodžele na serbskih šulah, tak spešne kajž možno pšindu.

0: Če hodla? Kak? Što? Lexia, praši so.
1: Wischte Josefina kelkota su?
2: Vosom aber dürt.
1: Znajši mjena?
2: Venus je podla.
1: Merkur tisch.
2: Hai, Zemlju možemo tisch k tomu ličić. A Mars.
3: Witaj, taj.
1: Bud strojne, Lexio.
2: Witaj, knam.
3: Zabieraja waju dżensa planety?
1: Hai, smoj runę przy tym, się w naszym słonecznym systemie naliczyć.
2: Venus, Merkur, Zemlju, a Mars, hiżo mamoj.
3: Totola hiżo niszto je. One licza k nuckunym planetam. Su kameni znowe, a tohodla na Zemlju podobne.
2: Dar netko hišče zbytne.
3: Štyri. Tute svuše ja do skupine vonkunih planetov, a liča k púnovim.
1: Mi žalniac domyslí nepšinu.
2: Oju, tadejo. Planet z Boža je Jupiter.
1: Jupiter, trichy. A potom hišče Saturn.
2: Cile pravje, haj. Uranus a Neptun tiš k tomu ličite. Janusz Pluto wulkoszedlawiac tomu nesfusza. Jun mienuja Balcikoły, abo Kubocikoły planet.
1: Danetko się mamy, abo Venus, Merkur, Ziemia, Mars,
2: Jupiter, Saturn, Uranus a Neptun.
3: Bingo! To wanesu. Naszej galaxii na mlocznej drodze dała pak jeszcze przez 100 miliardów drugich planetów.
2: Tego wiele? Neptun je to latun planet, ki się najbole zdalony od Ziemie, abo?
3: Haj, to trichy.
2: Jak daleko dokładnie moja jun stadion pisi docpić?
3: O, to byś taj pak niekotre leta popuczu być dobiawoj. Neptun je 4,3 miliardy kilometrów od Ziemie zdalony. Pieši dobitaj s tem ličič, zo bežitaj nekak 3 do 5 kilometrov za hodinu. A to 24 hodin vop džen, 365 dňov na lieto.
2: Vokomik, bundu poličak, to vuliču.
3: A, keľko máš?
2: Dočakaj, to je komplikovaný nadavk.
3: Smiem či pomáč? 110 liet bežtaj trebavoj.
1: Ale 100 000 litrov za človeka vizu tiež nenče.
3: Nie. Nimo toho nemôžeš tiež púč od Zemie k Neptunej peši zmištrovač. Vo sebie bez čežitosť a temperatúra stej za človeka problém. Na Neptunie knieža okolo minus 200 stopňov.
2: Oh, nie. Na to ja žanluš nímam. Tadio, to dobimo si drujci pitač.
1: Ohaj, ja tu netko kopajn curač.
3: Dočakaj taj, hišče malý tip. V planetáriu je drude možno se biehu hodžiny k šim planetam dojnč. To je čoplišo a dževo viele spišnišo.
1: Okej, to vúspytamo, Jozef.

Wojcomnice superdegim teras vojnoe živinski votres gzahajili. Studenča šak maja ješče trochu kvile na Lipšanske unii započne so noe semester 7. oktobra se svobšernim vitajče k nam. Na univerzitnym kampusu może so studenta na tym dniu wosiem, što je spočatnie tre ważne, tyś informować, wotrania dziewczych do popołudnia dwimaj na kampusu, a popołudniu cioch je potom zjatoczna immatrikulacja. Lipšanske sukenice na augustu są im na mieście. A na tym woku mik, so tyś ja jeszcze jara dere dopomniu, by to przed 40 letami było.

0: Srpski rozvoz. Povijestre. V studiju Bettina Wenderutova.
1: Dobre ranje. Honjovužijske kliniki vukubuja netko ladanski personal sami. Čera bu zato noa fachova šula za strootniske pohovanja otorjena. Doroma de posta vučomniku je do vukubvanja startovalo, dotal su so z vulkoho džela drežanach vukubvali. Z regionalnej pohovanske šulu chcedža přichodnoch fachovcu na polu ladanja za koronje a staronje tu honi vužice džažeč. Ze samsnije přičiny tež nimska železnica svojskich fachovcu honikecach vukubuje. A to za tvar a zdžaženje koliju. Kvalifikacijski centrum tam dre hižo od 2024. maja tola z novim vukubanskim letom su honikecach šulu povečili, kotriš je netko postavučomniku svoje vukubanje zahajivo. Slepjanska fararka Jadwiga Malinkova opuści lecak prynemu decembri ze słybnych przyczyn swoju dotalnu osadu. O tym informowała się czera na swoim instagramowym kanalu. Od kletuszeho je nowa duszepastorka we wojewódzkiej koroni, a jest dobą zamówita za serbskie należności ewangelskiej krajnej cokwi Berlin-Braniborska. 12 let by Jadwiga Malinkova fararka Slepjanski v osadže a je so tam cel čas tež vo serbskosť šprucovala a docpiva zobu rič za sobole dovedomja zvolana. Kaž čera praji vostane vuboko zviazana ze serbski holu, kotri šišče cí mesace skutkuje. Ve Vojerecach nastava nové sledženský centrum za inovatívne tvaršizne. Centrum za tvarinje a bydlinje Vužiskeho technologiskeho centruma Lautek chce ja kletu naliču votorič. Přetvarnje duši je hale za přestrenci k modernemu sliženskemu centrumi pači nekak 6 milionu euro a bus brunicovih penies spichovane. Přichodže chce ja tam namestne nasledne tvarske materialije kajš konop abo mineralijske mačizne vutvorič a testovač. Přichodže mu konop gips narunač, všelake mineralijske polimery samo beton, tak projektovi zamoviči. Centrum dživa zromadnje z vysokošulemi, zavodami a sledženskimi laborami honije v Užicu. Za Mezonarodny kulturny festival v Užica 2027 je dotal doromady 25 skupinu ze cuho sveta svoj zajim za vobdželenje pokazalo. Kaž rekne Katarina Jurkova, dostanu vone netko naprašnik, zo muža so za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jurkova dale, zo signalizuja predvšem všelake organizacije CIOV svoj zajim na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja. Při otach na folklorny festival vobdželi so delegácia pod návodom Marka Kovária na nový týdžen Rudolštače na zetkaniu CIOV Nímska, kdež chcedža o možných kooperáciách s druhými kletušimi festivalemi Nímsky jednač. Kunst týdženia převeduje vojerovský kulturný fabrice znova festival za serbskú subkultúru a kulturu subzorb. Nimo kreativnych dziewaniczków k serbskiej drastce, riam a wumiostwu są mestrujem też serbskie wiki planowane. Festival w odmierze są miestem Cieci Krucz, założba za serbski lud za readuanie podpiruje. Festival 5. septembra cuk za serbsku kulturu a wumiostwo kolektiv Vakuum sobu organizuje. A to bych upowieszcze, kisz namakacze też na naszych internetnych stronach, a damotny app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Miestem słońca na niebiu steje, dżinsa ma cały dzień sucho wostać, zdziela pomroczeno a trochu pokmurjane, a też słończne wotryski stanie za so dostaniemy. Przy wieciku ze zapada a maksymalnie 23 stopniach.
2: Becz mięczno po na połasmich, przyjemuj dobro jest, bo do dżinsnej szeje sredy.
0: Serbski rozwóz.

Częstniejszy czas je w urzadacy, w osybytych, za swojby, za dzieci, za starszych. A to jest wiedzą, każda szkoli pomoc Rakluby wita na rzeczną godzinę za dorosłych w Radworiu Paskiczy Rafaela Wiczazowa Dżęsa od napoštorioch do napopetrzych. Znano raje się też tu na butamne z tutej mysliczku, co raz na takim kursu u Lwopczylicz, na kursu Zari, do mojnicy tutaj leta, a Zari przeczeluje zajmcu na letni swiedzień w rzecznym niezdzie w wielkich dżarach, krabatułym w utworze, a to dżęca, po podniu wod na po sztyrioch, a tam może so zajmcy też o przychodnym letniku intensywno kursa informować, a ze zdomojnikami a rzecznymi trenerami do rozmowy przyjąć. W Kocinie chcę jutrze dyskutować o tym, co nie tylko z wielką budzie, z miejewą nikajku szansu się jako cele normalne dziwe zwierzę, podajcie, deklarować. W otopunże jutrze wieczo 6 krabatułem lokum swiecze Kocinie, a na tute zaredowanie przeprosy CDU. Zwinoryzanie je w Nuknicy pola Smolic, a to sztoś co tam przy tym szitko udziła, to możecie si kupić. A to od 8 do wieczora 6, a to jutrze czwartek, a zajutrzejszym piątek. 7 godzin 44.

0: Rankatschki. Sudamajin, Sudamajstotzitschi. Na serbski Schulach a Schulachs Modell um 2+. So mehr stimme Pscherisku, Matschanoritsch ni Serbs zu Schulerjove Menschine. Wer hat Boetsabschin, Jes Nimskoritsch noch Svojbo. A Janoschkolte, Jes hat es Dutich, Moses hat Bobos mit dem Litniku Votemach Schidnordnja Serbs zu Rosmowitsch. Tote Fakte, so sona wuriaten im Posseginu serbske Rade, bunjelo, boricne Evaluatie zjaune präsentovali, otem scesna notesiža tupala nas čeraswischeli, a kotre Konsequenze donet goma. Votem je Monika Gerdesoa s pšetsedu serbske Rade, Davidom Statnikom, a s čvonom Rade, Julianom Nitschu Boričawa.
1: Liczby bunjelu przednoszku przed serbski radu a zaposwancami su boleli, tyś Juliana Nyczu.
2: To czone na byłem widzieć, jak ten kuwański system tu kwilu kmane nie ludziom serbszczynu na jednym dosahacym niveau sposrytkować, to je popromie to katastrofalne.
1: Po takim je 2 plus praktickim przesadzeniu zreszczył. Jako prynią nuzowu naprawu namietowachu ekspercza wuczbne plany przedziewać, lepiej diferencować.
2: W tym, co jen po tych wuknacach, wo wiele bóle na to kiedzbuje, zo one rycz nałożuje, szedną rycz, ryczanu rycz, dożywieja na jednym boku, ale też sami nałożuje, trenuje, zwuczuje. A na tamu boku, gdyby jen pola maczanu rycznych dzieci, na to dziewać, zo one też tutun spisunu rycz, do tej miery wopknieża, zo może one pożyszo też ze serbskiej spisunu ryczu też dziewać.
1: Przecież też pola maczanu rycznych buchu za statki zwistczyny. Przedseda Sakskiej Serbskiej Rady David Statnik na dalszą elementarną trzebność skiczbnia.
3: Gdyż ryczymy o serbskiej szuli, dyrbi serbska rycz tam obligatoryska w jednym dniu być, a to nie jeneszy na praszenie szulorio a szuloko, ale w osobie też personala, a tuż dobymy też o tym przemysłować, a jak może stać zawieścić, co w uczorio na jednej serbskiej szuli, też mają te kmanoszcze, które są za to trzebne.
1: Praj za wuczerio serbsce riecza. A jeli to jeszcze nie może, za ryczne daleko wania wopytaja. A w uspiech z certyfikatom po europejskim ramiku dopokazaja. Poskitki tu su na serbskiej rycznej szuli przy budyskim szulskim zaredze albo intensywniszo na domoj kursu.
3: A nie tylko po mojej imieniu stać za zapraszane, za wun radowania namaka, żeby so wuczoram też ta możność dała za sobą wukmania, wusletki, przynieść. Ja chcę tu w osobie wuzbynić. Ja znaję wiele wuczoków a wuczorów, kotryż ze zwutrobu bala za tuto serbskie szulstwo, kotryż są w oto horia a są w oto pracuja. Ale Boże, mamy też wuczorów a wuczorów, kotrymż nie je, tak manoż data tuto serbsku rycz ryczeć, a tuci dobę są wukmanić. Ja nie mogę też jedno wuczora do matematyki dać, jednoż tylko żół rady liczby ma. On dobi też tu kmanoż mieć.
1: Dalsze serbskie przyjcze, haj żadanie, poczahuje so na status serbskich szulów.
2: Za wutworia serbskie szule jako tajke jen cyłk, gdzie są szule mesobu, na przykład wuczora wumienienia, gdyż ta potrzeba je. Z tym chcemy mu też tomu zadziewać, za so serbskoryczni wuczorio na szule bez serbskie wuczby albo bez dwuryczni wuczby deleguja.
1: Kajż so dotal jeszcze stała. Nie dziwajcie się ich problemu, staj się nyczo a statnik przez jednaj, za doby so radzić w umienienia a praksu za 2+ zmienić.
3: 2+ je tu czasne bez alternatywy. W tym nastupaniu so trebamy my też dzieci, które są zwolniwe tutun rycz nawuknąć. Jenoż z naszymi maczonorycznymi dziećmi nie budżemy my nasz tu czasny szulski system budżerżować. To je jeden fakt, tu nie niepowalny.
1: Wokomiknie dziwa so na nowych postajeniach za serbskie szule. Domovina se žada za leca hišče v Indu.
0: V oprašenju za 2+ je že pravi ne funguje, a kak može so na to reagovač, je Monika Gerdesua s Davidom Statnikom a Julianom Nyczu porečala. Čara netko bi je kultusov minister Klemens na dživovi rozmovje pola Srbo v Budešinje, a v nje slubil za obnovene postajenja v džele na srbskih šulah, tak spešne kajš možno tež pšindu.

0: Orange 2.
1: Magenta, kito malink, ze slepoho.
2: Je ve poradku ludzi v video ich rach morič, video v rö su za mnoho ludzi všidna zabera. V nikotrych rach dževoto dyrdomdje doživič, hudančka rozrisač, abo zromadne nešto natvarič. V tamnych so pak tež vojuje, so virtuelni přečivnice zranja, abo so mamorja. Teodla staj so prašne, su tajke rö z kšestčanského vida v poradku? Biblia wujasna, so je čwoeske živinje drodne. Kaznia, ty nesmieš morić, pokazuje, so je kujže živinje neparujomne. Wyso so w video ich rach, žani prawi ludzo ne zrania. Wszitko wotmyła so jenoš na jedni wobrazoce. Przyłšim, môže so prašeć, kajku skutkou noš tak rona nas maja. Su jenoš napjate a zabawiace? Abo zvučime so přesto namoc, ako nešto normálne widzeć. Wotmowa nie jest najskiery za każdego człowieka jednaka. Nikoci może jasne mez ru a woprodzi to szu rozeznawać. Tamnych znano negatywne wobliwuje. Teola, czy znano mienie woprasznie, hać jera zasadne dowolena albo zakazana, ważniejsze je prasznie. To je mi tutara a wobliwuje wona mój wopkat z tamnymi?
1: Tole prašla so kito malink se slepoho na doku a zamovitost či srbsko-evangelsko-vosadného zjazka. Cia po menšiniš a potom budže vosmiš.

0: Ichich.
1: Venus, Merkur, Semiu, a Mars, hijo mamoi.
2: Toto la hijo nisto je. Wone liča k nutskunem planetam, su kameni znove, a tohodla na Zemju podobne.
1: Dar netka hisse zbytne.
2: Štyri, tute svuše ja do skupine wonkunnych planetov, a liča k pônovim.
3: Mi žalniac domyslí nepšinu.
1: Oju, tadejo. Planet z Boža je Jupiter.
3: Jupiter, trichy. A potom hišče Saturn.
1: Cele pravje, haj. Uranus a Neptun tiš k tomu ličite. Janež Pluto vulkošedlajac tomu nesvuša. Jun mienuja Balčikovi, abo Kubočikovi planet.
3: Danetko še mamy, abo Venus, Merkur, Zemia, Mars,
1: Jupiter, Saturn, Uranus a Neptun.
2: Bingo! To one su. Naše galaxii na mločnej droze dawa pak iście przez 100 miliardów druich planeto.
1: Tego wiele? Neptun je to latun planet, kisie najbole zdalene od Zemie, abo?
2: Haj, to trichy.
1: Kak daleko dokładnie? Moje jun stadion byši docpič?
2: Oh, to byštaj pak niekotre leta popuču byč dobiavoj. Neptun je 4,3 miliardy kilometrov od Zemie zdalene. Byši dobitaj s tem ličič, zo bežitaj nekak 3 do 5 kilometrov za hodinu. A to 24 hodin vop džen, 365 dňov na lieto.
1: Vokomik, bundu poličak, to vuliču.
2: A, kelko máš?
1: Dočakaj. To je komplikovaný nadavk.
2: Smiem ti pomáč? 100 000 let byštaj treba voj.
3: Ale 100 000 let toho za človeka vyzotýš nenže.
2: Nie. Nimo toho nemôžeš tyž púč od Zemie k Neptunej peši zmištrovač. Vo sebie bez čežitosť a temperatúra stej za človeka problém. Na Neptunie knieža okolo minus 200 stopňov.
1: Oh, nie, na to ja žanluž nímam. Tadio, to debmoj si druhci pytač.
3: Ohaj, ja tu netko kopajn curač.
2: Dočakaj taj, hišče mały tip. V planetáriu je drude možno se biehu hodžiny k šim planetam dojnč. To je čoplišo a dževo viele spišnišo.
3: Okej, to vyspytamo, Jozefina.

Liebe Pschisucharie, wieder schon plasiaskego Programma. Ojo Diana Schitzowa za was pschi Mikrofonie. A me starto jome do aktualnego Magazina z lasnem Walzikom ho. Alle nasze zinzeichne Teme te su neperwe poważne. Serske se okowo Janscholz su wird zorajschnego we fokusu zewonimskich medio. My zespominamy, co jo znate wird nadpada na zastaranje miline. Tužna jo teke tapowist, aż nasz niegajschne kolega a dwójkolietne muzikowy redaktor serskego radia Ulrich Pogoda neowice miaze nami. Pönje Żele, Joven Umrio a Gregor Klim Żinca na niego wspomina. Kontrast, mężomy gronisz, jak tomu nasz Żincaś na aktualny przynosk. Wachorzebozu dają nito zmakanistrzo za serskie familie ze zmawymi Żisimi. Mila Zachariasowa jo to organizirowała, a Julia Hryszina jo se oglądała, jak jo było przy prytnym zmakaniu familio. Jo. To, a wiecie, was Żinca ho wycakujo, przedsie mieszane ze serskiego muziku, ho jo duo trat töchter z Berlin ja za was.

0: Man ja bo usnamne Komponist, Roskwasowe Musikowe Redaktor, a jo usche stirjas chaliert, statkowau sa dolno agorno sersku Musiku ve schürch Genrach. Ako jo ziniba kuloeska wösser da znate, jo Ulrich Pogoda wautoru tentögen vestast wie dwa asedem jaset liert Semrio. Gregor Klim ninto nanjo gospomina.
1: Ulrich Pogoda ja bo kipari, ako musikowa redaktor w serskim rozgłosu ja wet lita żywisz nas często pisza wesem jaset natwario kontakte do sześć muzikowych sferu. Ja przeznanio drugie komponiste żywasz, za to serskie producenta interprete dobył, aby stworili serską muziku, mode talente ja spechował. W uszej 30 letach ja obnowił a kradu obogaszył nicjano muzykowy profil serskiego radia, ale całe je wesipnie dolnoserskiej muzykowej sceny. Bżesiego inicjatywy nie bieżynca jeszcze słyszeli wielicku licbu głosów a muzykowych kubków w serskim programie. Równo tak ważne je było jego angażement, coś nastupa to nagrywanie koncertu. Z tym je oprował żyl do nosiarskiej muzykowej historii, a go nie smieją się petknosić. Myslimy na uszykne te koncerty w ramiku choszebuskiej muzykowej nazwy, albo na te wesipne koncerty na progu do nowego lita, które się zachowają wielki żyl serskiej klasickiej komornej muzyki. Wspomnieć musimy ried RBB-koncertu serskiej muzyki, jako ją sobą organizował wiele lat w konserwatorium Choszebus, któreś zapregowali generacje młodych muzykowych talentów w regionie. Jeden tak dopomniał się zawieszcie wiele wejsanariów jeszcze na te rozkłasowe nieżyckie koncerty, za które się miał pogoda muzykową zagronitość. Ulrich Pogoda jo se narodził do serskiej familie, jadna 30. julia 1900, styry a piesza se dwie kulowie. Katolska tradicja jo pregowała jego życiectwo, a pestrze teke jego muziku wystatkowanie. Jego starki jo był pszały wejsny gerc, ako Pogoda jo sam ulicował. Przez jego ujka, komponista a redaktora Pena Niekele, jo Pogoda jasno zeznał ważne osoby serskiego żywienia, ako Jana Raupa albo Jurja Bulanka. Jego muzykowa kariera ja była niesiedna. Po sportowym studiumie a studiumie inżynierstwa jo akle pestrze se przyobrosił cewo tej muzyce. Ja był spiwar, pedagoga, absolwirował studium na konserwatorium Choszebus a we Weimarie. Sledowali są międzynarodne stipendie, kompozytoryjskie myta, nadawki za wielkie orkestry a rozczece nadregionalne przypyznasze jako komponist. Sledne leta jego żywienia jo Pogoda wejował ze šiškiego chorosču. Veto jo to komponirovanie jego zabierało aż do końca. Ben zaveste jo orkestrowe tvorbe, komonu a vokalnu muziku, sakralne kompozície, popove spive, javištove tvorbe a jadnu operu. Muzikaliski drama Kodžič po rukomaj, po matrarju Alois Andrický. Toštu tvorbu jo vižel ako nejvažnejše uživo jego kompozitoriskeje kariere.
0: Wicze zajcza, zega wesem ich bużo w Kulojskiej Farskiej Cerkwi Requiem za Ulija Pogody, tam su gostci rad witane, a zakopowanie urny bużo 18. septembra do południa na Kjarchobie w Kuloje. Okay.

0: Ninto, zome gledasz, co kolego, ki wird nowego zasnika ten tyżyn piszu, a to got lasom ninto telefoniski zwiezana zes redaktor ku nowego zasnika zes Jill Francis Kettlitzolz. Dobre dzień.
1: Dobre dzień.
0: Jo, co jo, was, zachadne tyżyn nie wiecie zabierało, albo kotare zaredowanie maszo hyści we spomnieszu, wo comś co pisali.
1: Ja, Wesobinski, also ja by gronie wa to, coś naszym cytarkam a cytariam nie wiecie nadpadnio z tej dwie zaredowani, które już se teke sreś casnika, roż mamy taki redny dwejny bok, żoż se to krzasnie wytpuszczio we wiele, wiele fotach, raz we grotku, wieliki niemsko-serski zwiezin gromaże wesreś, Josh, so byli sjaske wiki, ja wiele programa na jawiszczu, a wieraszkio był sjaski ludowy ensemble, kęcio z krzasnym koncertem ustupił. To ja, tam mamy redne teaser na prednym boku, a pön, ako som goniwa, nuci jaden bok, cewe bok z rednymi fotami, a ten drugi wieraszkio był domu niski, a drastwiny zwiezień we Börkowach. Tam ja teke wiele los było. A predny raz ja se teke pokazało na Seszelnice, ako su niega se uperali na przykład do Balinja, aby tam żywo namakali, eben ako Seszelnice. A to ja wiegin wysypnie słodkie foto, żeś takie baby z Wörzika kiwa.
0: No, to ja rednie. Ja som już pićku pogled nur na online-bok nowego zasnika, dokolaż ten gab szetze nie jest, nie wen wszyżo, a tam som nieco wielgin zajemnego cytała, coż maz na szteke dwójkodobne usledki za szychowe dolne wużyce rozmi aż domowina planujo serski centrum a gmina Deszno co to nie to miesz?
1: Jo, to ja obszaru wiegin zajemne a ważne. Also 7-12 augusta ja se zmakało gmeńskie zastupnictwo Deszno Striażą, a ja pojedało w tej temie. No, te mają wszakie możliwości tam w Desznie, no, tam żeś jo ten niegaśny goścień serski dwór, a takie dwór sprawiennego wuga, to na przykład, also tam są wszakie miejsca, żeś utwarzenie na takie kulturne a zmakańskie centrum za serskie kubki a towarzystwa regiona, mogło se natwarzyć, a gmeńskie zastupnictwo jo z jadną głosom obzamknuło. Jo, aż wynik się pożądanie na spychowanie za uwisie tego projekta przygotować. Jo, to gronie nieco senyskiery na drogę spuszczyło.
0: A serske luże na bazę zgonio o tom, ak som gaszcom to przaje rozmiewa na gwony zgromażinie domowiny 11 septembra.
1: Szawie.
0: Jo, a co by mogli hyści naspomnieć ze nowego udasza, nowego casnika, co masz o hyści zajemnego za nas?
1: Also, ja dało takie wiece w ramiku Wóżyskiego Festiwala, ako su zajemne byli, na przykład, ja se przewiatło z projektem UNESCO PYŻ, predny raz, jadno Wóżyskie pytanie za śledami do Dolnej Wóżycy. Trzeci raz miastem ja se takie pytanie za śledami, w Wóżyce przewiatło, no tomu gronie jano lauzyce szpłonsuche, a ten raz predny raz, ako gronione do Dolnej Wóżycy. Przysłudy serskich są w naszym regionie, to ja se teke tam posredniło, a ludzie są zajemne doglede do regiona dostali. A teke jeden zgromadny projekt z żywatwom Piccolo, ja wysypne dokolaż, tam są młode ludzie, ako słuchają k Morzyńskiemu klubaju, wyt Piccolo, te su w ramiku Wóżyskiego Festiwala pokazali ten kurs gehen bleiben. A jo, teke nieco serskiego jo se tam tematizirowało, a wytom jo pisała nasza Lucy Leuchenholz.
0: Okej, a to szo, a wiele wiecej dajo w nowym udaszu nowego casnika, wicze przyżo do naszych postowych kaszczyku, a ja se dziękujem za ten dogled pla redaktorki Jill Francis Kettlitzolz.
1: Jo, ja obszaru ischi wiele wiecej, a mejo wiele sposa, albo wiasela przy cytaniu.

Liebe Pschisucharie, wieder schon plasiaskego Programma. Ojo Diana Schitzowa za was Pschimikrofonie. A me starto jome do aktualnego Magazina z lasnem Walzikom ho. Alle nasze żyńcajne teme te su neperwe poważne. Serske sy okowo Janscholz su wird zorajnego we fokusu cewonimskich medio. My zespominamy, co jo znate wird nadpada na zastaranje miline. Tużna jo teke tapowist, aż nasz niegajszny kolega a dwójkolietny muzykowy redaktor serskiego radia Ulrich Pogoda neowice miaze nami. Pönjeżele Joven Umrio a Gregor Klim Żinca na niego wspomina. Kontrast, możemy gronić, jak tomu nasz żyńcajszny aktualny przynosk. Wachorze bozu dają nito zmakanistrzo za serskie familie ze zmawymi żyjszymi. Mila Zachariasowa jo to organizirowała, a Julia Hryszina jo se oglądała, jak jo było przy prytnym zmakaniu familiu. Jo. To, a wiecie, was żyńca ho wycakujo, przedsie mieszane ze serskiego muziku, hojo duo trat töchter z Berlinia za was.

0: Man ja bo uznamne Komponist, rozgłosowy muzikowy redaktor, a ja už jest dyrżas czaliet, statkował za dolno a górnosersku muziku we wszych żanrach. Ako jo ciniba kulojska wesa da znate, jo Ulrich Pogoda w autoru ten tyżyn we starstwie 72 lat zemrio. Gregor Klim ninto na njogo spomina.
1: Ulrich Pogoda jo był kipari. Ako muzikowy redaktor w serskim rozgłosu jo wet leta żywiś nas często pisze w esom żaset natwarił kontakty do wszech muzikowych sferów. Jo przeznanił drugie komponisty żywaś, za to serskie producenta interprety dobył, aby stworili serską muziku, młode talenty jo spechował. W uše 36 letach jo obnovil a kradu obogašil nicjano muzikový profil serbskiego radia, ale celé je vesebne dolnoserbskeje muzikové scéne. Bžesjogo iniciative Nebežinca ešte spíšali vielicku licbu gvosov a muzikových kupkov v serbskem programe. Rono tak ważne je bo jego angażement, coś nastupa to nagrywanie koncertu. Z tym je oprował žil do nosiarskeje muzikowie historie, ako nesmijo se petke nosiš. Myslimy na všechny te koncerty w ramiku Hošobuskeje muzikowie na zime, albo na te vesebne koncerty na progu do nowego leta, które się zachowają wielki žil serskeje klasiskeje komorneje muziki. Wspomnieć musimy ried RBB-koncertu serskiej muzyki, jako ją sobą organizował wiele lat w konserwatorium Hošobus, któreś zapregowali generacje młodych muzykowych talentów w regionie. Hegen tak dopomniał się zawieszcze wiele wejsanariów jeszcze na te rozgłosowe nieżyckie koncerty, za któreś miał pogoda muzykową zagronitość. Ulrich Pogoda jo se narožil do serskeje familie, jadna 30. julia 1900, styri a pieša se dve kulovie. Katolska tradícia jo pregovalo jogo žišetstvo a pešče teke jogo muziku vystatkovanie. Jogo starki jo bol pšave vejsne gerc, ako Pogoda jo sam ulicoval. Přes jogo ujka, komponista a redaktora Pena Nekele jo Pogoda jesno zeznal vážne vesobe serskego živenia, ako Jana Raupa abo Jurija Bulanka. Jego muzikowa kariera ja była nieszedna. Po sportowym studiumie a studiumie inżynierstwa jo akle pesce se przyobrosił cewo tej muzice. Ja był spiwar, pedagoga, absolwirował studium na konserwatorium Hošobus a we Weimarie. Sledowali są międzynarodne stipendie, kompozitoryjskie myta, nadawki za wielkie orkestry a rozczece nadregionalne przypyznasze jako komponist. Sledne leta jego żywienia jo Pogoda wejował ze šiškiego chorosču. Veto jo to komponirovanie jego zabierało aż do końca. Ten zavestaj jo orkestrowe tvorbe, komonu a vokalnu muziku, sakralne kompozície, popowe spive, javištove tvorbe a jadnu operu. Muzikalijski drama Kodžič po rukomaj po matrariu Alois Andricki. Toštu tvorbu jo vižel ako nejvažnejše uživo jego kompozitorijskeje kariere.
0: Wicze zajcza, zega wesem ich bużo w Kulojskiej Farskiej Cerkwi Requiem za Ulija Pogody, tam su gostci rad witane, a zakopowanie urny bużo 18. septembra do południa na Kjarchobie w Kuloje. Okay.

Wiecie przy 23 gradach a wetpłodnia po żelu mocnym wieczu z petwiercora. Pietk bużo zase szoplej, 27 gradów gronie wietrowa przypowieś, ale rono tak stupa zase szansa na pegrim a dajszny deszcz.

0: Ninto, zome gledaš, co kolego kivet novego casnika ten tøžen píšu, a to god lasom ninto telefoniski zvezana zes redaktor ku novego casnika zes Jill Francis Kettlitzolz. Dobre žien.
1: Dobre žien.
0: Jo, co jo vas zahadne tøžen nevece zabirao, abo kotare zaredovanje mašo hüšči ves pomnešu vo com ščo písali.
1: Ja, Wesobinski. Also ja, aber Gronni war to, coś naszym cytarkam, a cytariam nie wiecie, nadpadnio z tej dwie zaredowani, które jeszcze tylko sreś casnika, roż mamy taki redny dwejny bok, żoż se to krzasnie wytpuszczio we wiele, wiele fotach, raz we grotku, wieliki nimsko-serski zwiedzin, gromaże wesreś, żeż su byli serskie wiki, ja wiele programa na jawiszczu, a wieraszkio był serski ludowy ensemble, kęć jo z krzasnym koncertem ustupił. To jo, tam mamy redne teaser na prednym boku, a pyn, ako som goniwa, nuci jaden bok, cewe bok z rednymi fotami, a ten drugi wieraszkio był domu niski, a drastwiny Swieżyn we Berkowach, tam jo teke wiele los było. A predne raz jo se teke pokazało na sešelnice, ako su njega se uperali napríklad do Balinja, aby tam živo namakali, eben ako sešelnice. A to jo vegin posebne svodke foto, žož také baby z Vrzika kiva.
0: No, to jo rednje. Ja som ju špičku pogled nua na online bok novego casnika, dokolaš ten ga všetci ne jesne ven všižo, a tam som neco vjegin zajemnego citava, což mas naš teke dvojko dobne usledki za šuchove dolne vúžice rozmi až domovina planujo serski centrum a gmena Dešno, co to ninto meješ?
1: Jo, to jo obšaru vegin zajemne a vážne. Also 27. augusta jo se zmakavo gmenske zastupnictvo Dešno striažov a jo pejedalo v tej témie. No, te majú všaké možnosti tam v Dešne, no, tam žož jo ten negajšný gosčen serský dvr a také dvr z prejvinnego vúga. To napríklad, also tam sú všaké miestná, žož utvarenie na také kultúrne a zmakajnský centrum za serské kupky a tovaristva regióna. Mogalo se natvariš a gmenské zastupnictvo jo z jadnom głosom obzamknulo. Jo, až vynikšie požadanie na spechovanie za uvýše toho projekta přigetovaš. Jo. To gruní neco se neskerej na drogu spúščio.
0: Mm-hmm. A serske lúže na báze zgönio o tom, ak som gaž som to pšaje rozmiela na gvonej zgromažinie domovine 11. septembra.
1: Šavie.
0: Jo, a co by mogali hyšči naspomnieš z novego udaša, novego casnika, co máš o hyšči zajemnego za nás?
1: Also, jo, dało také vece v ramiku Vúžeského festivala, ako sú zajemne byli, napríklad, jo se previatvo s projektom UNESCO Pejš predne raz jadno Vúžeské pytanie za sledami do Dolneje Vúžece. Češi raz miastem jo se také pytanie za sledami v Vúžece previatvo, no tomu gronia jano lauzece špúrnzuche, a ten raz predne raz, ako gronione do Dolneje Vúžece, přísudy serských sou v našom regióne, to jo se teke tam posredníło, a ľuže sú zájemné doglede do regióna dostali. A teke jeden zgromadný projekt s živatvom Pekolu jo vesebne dokoľaš. Tam sú mode ľuže, ako slúžajú k možinskému klubaju v Pekolu, te sú v ramiku Vúžeského festivala pokazali ten kus genbleiben. A jo, také neco serského jo se tam tematizirovalo a v tom jo písala naša Lucy Leuchenholz.
0: Ok, a to šo a viele veci dajo v novém udašu novego casnika víče přižo do našich postových kaščíku a ja se žikujem za ten dogled pla redaktorky Jill Francis Kettlitzolz.
1: Jo, obšaudu ještě viele veci a mějša viele šposa abo viasela při cetaniu.